20 милиони души. Zapiłhani sam szeno bękrat, u kalcjetu zmieram hada. Kapuch na woban zbejrzu enkrat, krajki ha samo jest poznam. Tam se da żywet tudy se z moją placią,